0: До подляських темат. У Білостоку пройшла прес-конференція, присвячена старту акції «Фундушовий май 2026» у Подляському воєводстві. Організатори представили програму більше як 50 безплатних мероприємств, але основну увагу під час зустрічі притягнув анонсований конкурс для жихаров регіону, каже маршалок Подляського воєводства Лукаш Прокорм.
1: Фундушовый май. В маю мамы два вспaniałe dni. 1 maja to jest dzień, w którym obchodziliśmy 22. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 9 maja, czyli dzień Unii Europejskiej. Ja bardzo dziękuję naszym pracownikom z referatu promocji za przygotowanie wielu mostów współpracy w miesiącu maju oraz wielu wydarzeń, bo szanowni Państwo, tych wydarzeń będzie ponad 50 w 24 miejscowościach naszego województwa. Miejscowości większe i mniejsze. Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Szanowni Państwo, ten bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych. To pokazuje, jak przez ten cały okres fundusze europejskie zmieniały nasz region, розвіяли, і як варто бути в Унії Європейській, в тій європейській родині.
2: Удільник конференції, депутат Сейма Кшитов Трускаляски, казав про каштовне сябровство Польщі в європейському зв'язі і про те, як ми часто не зауважаємо, наскільки моцно їх це змінило усе життя регіону.
3: Це вже 22 лата. Віла і вілу з нас не пам'ята часів перед Унією Європейською, коли то Польща вступувала 1 maja 2004 roku. To piękna rzecz, że przez cały maj możemy świętować naszą obecność w tej wspólnocie. Wspólnocie oczywiście nie idealnej, ale nic innego do tej pory nie ma. To jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć. Darmowe połączenia w Unii Europejskiej czy otwarte przejścia graniczne w Unii Europejskiej. To są rzeczy, z których powinniśmy być po prostu dumni i powinniśmy pokazywać, jak wiele zostało zbudowane, zrobione w naszej ojczyźnie dzięki Unii Europejskiej. Ale również wielkie inwestycje w całym województwie, czy to drogowe, czy kolejowe, ale również projekty miękkie. Cieszę się, że możemy być częścią tej wspólnoty.
2: Dyrektor Departamentu Kierowania Fundami i Programami w Marszałkowskiej Uprawie Podlaszcza Karolina Pierkowska rozpowiadała o sumie мероприятий do Dnia Europy, a tak samo specjalny konkurs z prezami od Epicentra Nauki.
4: Możecie Państwo jeszcze w naszej ofercie znaleźć piknik europejski w Mielniku, otwarcie klubu europejskiego Euro Przedszkolach w Siemiatyczach, spływ kajakowy Doliną Rospudy. Swoje drzwi otworzyły też dla nas Politechnika Białostocka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, czy Białowieski Park Narodowy. Spotkania i konsultacje dla firm, które chcą rozwinąć działalność i wejść na rynki zagraniczne. PL, także na naszym profilu facebookowym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ja zachęcam do tego, żeby nasz profil polubić, obserwować, bo już w piątek, 15 maja, rusza konkurs pod nazwą Znasz to miejsce. W każdy piątek do końca maja, 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12 będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje. I osoba, która pierwsza udzieli takiej odpowiedzi na naszym profilu facebookowym, otrzyma voucher rodzinny do Epicentrum Nauki. To są na 4 osoby, a kolejne osoby, drugie i trzecie miejsce, gadżety promocyjne funduszy europejskich.
0: Повна програма фундушового мая охоплює більш за 20 городів і містечок Подляшшя і включає

0: І ще одна тема дотична Подляшчина, от Білосточчини. У Гайновці урочисто відкрився 45-й міжнародний фестиваль «Гайновські дні церковної музики». На протягу 6 днів у соборі Святої Троїці будуть виступати хори з Польщі, Латвії, України, Сербії, Чорногорії, Грузії, Болгарії, Франції, Індії, Єгипту і Молдови. Про значення фестивалю для Подляшчі міжнародний характер події виказався віце-маршалок Сената Польщі Maciej Żyłna.
1: Za te 45 lat tej pięknej idei serdecznie dziękuję organizatorom, bo każda kolejna edycja, która gromadzi zawsze pełen kościół, pełną cerkiew w Hajnówce, powoduje, że jest naprawdę miejsce, w którym bez kozery można powiedzieć, że jest to ten dzień, czy ten tydzień w roku, w którym stolica województwa podlaskiego przenosi się do Hajnówki i to w dodatku w takim śpiewającym trybie. Ja ogromnie mam nadzieję, że ten tydzień będzie wyjątkowym tygodniem przesłuchań, a na koncercie galowym poznamy laureatów.
2: Do gościej. 45-го міжнародного фестивалю «Гайновські дні церковної музики» звернувся подляшський воєвода Яцек Бжезовський.
3: Живемо в трудном світі. Живемо в світі, в якому дуже потребуємо пунктів відносин, дороговказів, які не дозволять нам się як людям загубити. Я не маю жодних вątpliwości, що modlitwa є таким дороговказом. Modlitwa була і є нашим християнським пунктом відносин. І dlatego, mówiąc o tym festiwalu, możemy odnieść się do słów świętego Bazylego Wielkiego, który mówi, zwracał uwagę, że przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców i godzi wrogów. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że od przeszło 4 dekad pielęgnują naszą podlaską, polską культури.
2: Пожес відкриття старшиня комісії по справах національних меншостей при сіймику Подляшського воєводства Ігор Лукашук зачитав офіційний зворот маршалка Подляшського воєводства.
4: Фестивалу, który od 45 lat buduje mosty między narodami, tradycjami i ludźmi poprzez piękno muzyki cerkiewnej. Hajnowskie dni muzyki cerkiewnej są wyjątkowym świadectwem bogactwa kulturowego województwa podlaskiego, ziemi wielu religii, języków i tradycji. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku. Pragnę serdecznie podziękować organizatorom pasję i konsekwencje w budowaniu tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

To już jest jakby pożegnanie się moje z takie z festiwalem. No, dziękuję również za nagrodę. Władze świeckie docenili to, co się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku. Było różnie, było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia. I jako duchowny wiedziałem, że z drugiej strony będzie atak. I zawsze tak było, że podczas przygotowań, już przed samym, zawsze coś tam iskrzyło, zawsze były jakieś turbulencje, ale dzięki ludziom dobrej woli, władzom szczebla powiatowego, wojewódzkiego, również centralnego, bardzo taką miałem przychylność, jeśli chodzi o kancelarię pana prezydenta. Poprzedni prezydent odwiedził tu gdzieś tak między festiwalem. Rozmawialiśmy o tym festiwalu. No i chciałbym, żeby ten festiwal był w takim kształcie, żeby jego za dużo nie modernizować. Zawsze jak się zacznie coś tam przy nim majstrować, to zawsze coś tam wtedy wychodzi.

najpierw was ustawię, poprawię, dobrze? później się przeżegnamy i dzielimy się na pół, czyli tak jak jest bastender z pierwszych, tak?

Być dyrygentem jest to praca naprawdę i trudna, i stresująca. Ale to wtedy, kiedy chór zaśpiewa tak, jak chce to dyrygent, jest po prostu jakaś satysfakcja, jest to nagroda za ten stres, za to, co człowiek poniósł.

0: pewna jest pewna ciekawość, pewna radość z tego, że przyjeżdżają się do Hajnuki, że Hajnuka teraz to jest stanę slawny, wszyscy znają. Właściwie gdyby ja nie był w zahraniczy słowo Hajnówka, mogło to tam do tych festiwali. Także to jest radość. Na pewno jakaś jest zawsze niepewność, bo mają, że to jest doświadczenie, teraz tylko lit. No, ale życie dyktuje warunki. Czasami coś wychodzi nieprzewidzianego. Człowiek akurat nie przewidzi. Często bywa tak, że trzeba natychmiast podjąć jakąś decyzję, czasami nawet tak nie bardzo i popularną. Bo mało tak, że w ostatniej chwili chór zajawiają, że nie przyjdę. No, a tu to, że wszystko jest ustalone w żaden sposób zmienić. Także zawsze jest ta niepewność do ostatniego dnia, czy się zagraje. No, jeśli jest to możliwość jeszcze jakiegoś poprawienia czy załatwienia, tak, a czasami bywa, że niestety, że te nasze wysiłki idą na marne.
1: Kończy ci się ten festiwal, prawda? Rozliczajem i zaczynajem, prawda, skazał już od sierpnia, że zaczynajem robotu na kolejny festiwal. No przede wszystkim to jest masę roboty. Chory, że zgłaszają się praktycznie od sierpnia. My prynimajem te zgłoszenia, kontaktują się z chórami. Musim sot około 1000 osób, które trzeba zakwaterować i wyżywić i koncerty towarzyszące, wystawy i cieła machina organizacyjna, to naprawdę zajmuje cieły, kruchły rok. Starają się kop w Hajnówce te koncerty byli, ale przede wszystkim to, że kop w męczych miejscowościach, w jakichś tam małych wioseczkach, kop ludzie, to, że mogli zobaczyć te chory. Bo ja ponimaju, łatwo czasami zrobić jakiś koncert w dłuższym ośrodkowi, ale nam to, że zależy tylko pi ludzie z tych męczych miejscowości mieli jakąś taką dostępność, więc jak to każut, dumaj globalnie, a działaj lokalnie, więc my starajmy się tak robić dzisiaj. To.
2: Chrystus woskresie! Eminencjo, ekscelencjo, szanowni państwo, przepełniona paschalną radością Hajnówka z otwartym sercem wita wszystkich przybyłych na kolejny 32. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskiej Dni Muzyki Cerkiewnej.
3: Для мяне уяўленне гэтага фестывалю і нават Гайнука, калі гавораць, гэта заўсёды ў мяне звязваецца ў маёй галаве менавіта з фестывалем, бо я і пазнаёміўся калісьці з гэтым месцам дзякуючы фестывалю і прымаў у ім неаднаразова ўдзел і ў другіх харавых калектывах. Гэта такая для мяне, калі гавораць Гайнука, гэта цеплыня, гэта сустрэча вось з гэтым знакамітым саборам Святой Троіцы, гэта сустрэча з сябрамі гэтага фестывалю, якія ладзяць. Добра ведаю, якая гэта цяжкая праца. Потому, як у тэатр, калі гледачы прыходзяць і яны глядзяць пастанову, спектакль, яны не бачаць усёй той працы, якая робіцца за сцэнай. Вось гэта таксама можна параўнаць і з фестывальнай працай на працягу ўсяго года. І тут робіцца сапраўды, насамрэч, такое свята, вось фестываль, калі слухачы прыходзяць сюды, бачаць розныя накірункі выкананняў праваслаўнай музыцы, розныя чытанні яе, розныя погляды на яе. І можа вучацца друг ад друга чамусьці, рэпрэзентуюць сваё выкананне. Ну і гэта перш за ўсё ўзаемадапаўняе гэты светапогляды вось гэтых людзей. Таму для мяне Гайнука гэта праваслаўная сталіца Польшчы.
1: Стварэнне міўсніцы музыкі царкевнай, слухам. Да, у вас рэпетыцыя в час. Поэтому, да-да, сперва репетиция, потом обед. Только не опаздывайте. Хорошо? Да, до свидания. Большое вам спасибо. Да, только не опаздывайте.
0: Фестиваль начинался понад 30 лет тому назад, ponieważ была такая потреба зробления якогось такого прегляду, каб ті наші хори церковні якось могли з собою, може, не конкурувати, але попросту могли спотикатися, бо, власне, кожен хор хоче в якийсь спосіб запрезентуватися, не тільки анонімово підчас набожинств, бо то є головна задача церковної музики, але również показатися перед якоюсь публікою для ширшої публічності. Ну, і такий був у нас замисл, що якщо зробити щось таке, натурально хори будуть мусити в якийсь спосіб до того підготуватися, а така конфронтація дасть якийсь імпульс до дальшої роботи. І так, зрештою, то було. Перший фестиваль відбувся в 82-му рокові. Натурально то було 8 чи 9 сільських тут хорів, які ми зібрали. Вони були дуже слабі, в більшості то співали старички, в тим часі, в літах 80-х, вцяле не було таким чимсь престижним співати в церковному хорі. Większości to spływali babuszki, jakieś tam dzieduszki. Większości nawet nie mieli jakoś kierownika. A to była sytuacja taka trochę nienormalna, ponieważ nasza cerkwa po wojny bardzo dużo pocierała i właściwie zadaczą naszych właśnie cerkownych było jak najbardziej zapewnić, żeby światło było na przychodach i właściwie ten śpiew troszkę zostawał się jakby tak z boku. A jest to coś to bardzo ważne. I oto gdyby przez takie coś chcieli podniać jakby umowę to śpiewu, a jednocześnie pokazać krasotę, radość. Bardzo często pokutowało to takie powiedzenie, że no aż o tym prawosławnym mocno spływać, Gospodzie pomiluj i wsio. I od kiedy odbyli się ten pierwszy festiwal, akurat przyjechał telewizja, robiła tu reportaż o Białostoczyn, między innymi byli u nas na festiwalu, no i pustyli, wyemitowali, to zobaczyli, jak to jest piękne, jakie to jest bogactwo, sztuka cerkowna, sztuka sakralna. Każdy róg to rozwijało się, to jest strumyk, początku pretworował się w bursz, jakąś kujoryczku, no a w tej chwili to jest ogromna, praktycznie europejska, światowa ryka, gdzie przyjeżdżają, gdzie spotykają się chóry, naprawdę najlepszy, jaki jest, stają do tego konkursu. Naturalnie starają się na zaboty o tej pierwszej idei, starają się dać możliwość, jak również na festiwalu występowali nasze cerkowne chory i choroskie, i dierwieńskie. Jak do tej pory nam to udaje.

0: Co moje ważne je tutaj, to jest przede wszystkim modlitwa, to jest duchowość się tego wszego. I dla mnie oczywiście to jest bardzo ważne, kop organizacyjnie wszystko zgrać, kop każdy dojechał, kop się byli zadowolony, ale najważniejsze, samo najważniejsze, to odbiór to, że publiki, bo ludzie tutaj też przychodzą, ja znają tam czasami każą, że ojku, szukają jakiejś egzotyki, kop jak było najbolszych chórów, ale na mnie przede wszystkim liczyć się to je kop odbiór był pozytywny, to znaczy kop ludzie mogli poczuć w tym wykonawstwie taką modlitwę, pokoru i jakby mogli przez się te występy być bliżej Boga i przede wszystkim dla mnie to jest jakby duchowość tutaj.
1: Kiedy słuchasz той ці інший колектив, хор, ці ансамбль. Ось, перш за все, я, наприклад, звертаю увагу на ту молитовність, з якою співає гэты колектив. По-друге, конечно, уже на професійне, некоторые, може, сторонки виконання того ці іншого твору, на подбор репертуару, бо ёсць уже твори, які добре відомі усім, ёсць твори, які ще чакають своїх виконавців, ёсць твори, які треба адраджаць. Гэта шмат такіх малавядомых кампазітараў, можа, якія тварылі ў той ці іншай мясцовасці. Ёсць распевы, месныя распевы, так званыя, якія трэба захоўваць, бо яны захаваліся і дайшлі да нашага часу толькі ў выключна ў вуснай традыцыі. Вось гэта справа для навукоўцаў, каб іх запісаць, занатаваць і данясці да нашых дзяцей і ўнукаў, каб яны захаваліся.
2: Я акурат рубнеш навучаю, прыгатовлю будучых рэгентам, псаломчыкам, бо я тут власне школу залажыў. Сам быў цераз вели лід дырыгэнтам. Ёсць то праса, направду, і трудна, і стресуюнца. Але тоді, коли хор заспіває так, як хоче то диригент, є попросту якась сатисфакція, є то нагорода за той всі, за той стрес, за той все, то, що чоловік поніс. Для мене хіба не грає такої великої ролі, чи то є хор менський, чи хор жіночий, чи мішаний. Важне, щоб хор співав так, як повинен співати музику церковну. Що є то штука, але штука церковна. To nie jest śpiew dla splendoru, to nie jest śpiew dla jakichś braw, a jest to śpiew dla Boga. Ta muzyka, ona bardzo głęboko zapadaje u każdego człowieka i tutaj na festiwalu pojawiają się masę ludzi i z Polski, i z zagranicy. Często nawet nie rozumieją sensu tej muzyki, ale ta muzyka tak na nich działa, że oni chcą jej słuchać. Że jest to coś tak jak prawosławna ikona, starają się człowieka preobrazować. I to jest ważne. Naturalnie tak samo jeśli chodzi o kompozytorów. Lubimy moim kompozytorem jest to Aleksander Archangelski, który był wielkim bohosłowem, znał i pięknie harmonizował tę muzykę. Bo to jest tak jak z ikoną. Może jakiś wziąty się znany mostak za tworzenie ikony, ale nie ma żadnego pojęcia o teologii ikony, o jej modlitywności. No i on może stworzyć bardzo piękne dzieło. Będą się podziwiać, jak to pięknie, każdy tam szczególik jest, ale to nie będzie ikona. Na to będzie martwa natura. I właściwie to takim jakby klasyfikatorem jest sam narod, bo taka jest prosta babuszka. Czasami przed oddaniem ikony stanę, będę modlić, a koło tej nawet przejdę, bo ona nie sobą nie daje. Tak samo jest z cerkowną muzyką, że wcale nie musi być to wielkie nazwisko, no bo dzisiaj tak podkreślajcie, tam no, Penderecki, Twardowski, no to wszystko dobre. Ale to, kiedy ta muzyka nie oddziaływa na człowieka, to nie jest cerkowna muzyka. Jest to utwór muzyczny, naturalnie, ale to nie jest cerkowna muzyka w naszym pojmowaniu.

0: przyjemnością przyjąłem zaproszenie, żeby zainaugurować tegoroczną Hajnówkę. Nie zawaham się użyć słowa, że mieliśmy przeciążony sezon. Zaśpiewaliśmy dwa olbrzymie oratoria, co jest jak najbardziej pracą na dwa lata dla każdego chóru akademickiego. Po czym przygotowaliśmy program a cappella i czuliśmy, jak nasza wytrzymałość pęka w szwach. I właśnie w tym momencie dostałem telefon z Hajnówki, że zapraszają nas tutaj. Opowiedziałem to chórzystom i, że tak powiem, wszyscy bez zamknięcia zgodzili się jeszcze pracować dodatkowo, dlatego że ta cerkiew i ta muzyka jest pewnym symbolem, pewnym wyzwaniem, takim no pójściem w inny świat wręcz.
1: Muzyka cerkowna ma w sobie jakiegoś ducha, bo ona mówi coś do człowieka. A najlepsze odczucie to właśnie w cerkwi. Czy to będzie mała cerkwa, czy to wielka cerkwa. Czasem słuchajcie krasiwo choru, cerkowno, akademicko, zawodowo. Pięknie śpiewają. Pięknie śpiewają. No ale od ich nie ma tego ducha. Nic od ich nie czuci. Czuci krasiwy, piękny głos. Natomiast jak wyjdę chór z maleńkiej drewni, z maleńkiej parafii, kobiety, które na sztodeń nie znają nut, nie znają nic. One śpiewają do Boga. One nie śpiewają tylko po wyraki, nie śpiewają dla ludzi, one śpiewają dla Boga. I to jest coś

0: przede wszystkim przyjeżdżają dużo chorych, które zostawiają swoje płyty, a to nie jest robota, którą ja odroblu od kotoruś tam do kotoruś i zostawiają idą, bo to jest część mojego życia, modlitwa, to jest na każdy dzień. I dlatego jest ta muzyka cerkowna, przede wszystkim mojej chaci i to, że starają się przekazywać przede wszystkim to moim dzieciom. One jeszcze małe, ale pomału, małymi kroczkami to, że chciałaby taką duchowość i modlitwę wpoić moim dzieciom.
1: Wy się nie słyszycie? A zamieńcie się miejscami.
2: A jak zamknę o tak.
1: Dobra, to tak może być tylko troszkę. To choć tak, żebyś tak stał, o tak o mnie. Dobra, Kasia, na środek.
3: Robimy o koncerty w innych miejscowościach, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach, w Czeremsi, w Rudku, w Michalowie. A także bardzo piękny koncert w sercu Puszczy Białowieskiej, w ośrodku Jagiellońskim. My nazwali, że to jest taka uczta folklorystyczna, ponieważ tam występują chory i reprezentują w takiej naturalnej scenerii muzyku swoich narodów. Koncert cieszy się bardzo wielkiej popularności, przyjeżdżają ludzie, tam no kilka tysięcy spotykają. Jest jeden warunek, niebo było czyste. Ponieważ zamiennika na to miejsce nie ma.
0: Moja siemia i ja se byli związane z cerkwą, dlatego ja bardzo cieszę się, że mogę pracować przy festiwalowi. Przede wszystkim człowiek stara się modlić i chodzić do cerkwi, a śpiew cerkiewny, no tak jak się każe, że molim się podwójnie. Mnie przede wszystkim organizacja tutaj tego festiwalu i praca daje taką ogromną siłę, bo człowiek kontaktuje się z tymi chórami i baczy ich zaangażowanie, baczy ich ogromną modlitwę, to i śpiew, który przygotowuje 30 rok, po prostu spotykałem się w maju i to jest naprawdę taka ogromna dla mnie nagroda. I prawdę skazałszy i taka ja podtrymka w mojej modlitwie, jakoś tak mi to daje sił. I jakoś tak czuję, że Bóg jest bliżej po prostu mnie. Naprawdę dobrym jest się tym. Praktycznie tydzień temu urodziła dziecię drugie. No i teraz jestem w robocie. Ale ja dużo bardzo moliła się przed się tym siem. Chociaż tak prosiła Boga, kop urodzić to jej dzieciatko, kop one zdrowe było. I kop, że Bóg mi dał sił, kop mogła tutaj przyjść i jakoś pomóc to, że w tym biurowi skoordynować się te. No i dziękuję Bogu, mnie udało się. I to prawdę każąc, że modlitwa naprawdę może dużo zdziałać. I to jest jakby taki przykład tego. Faktycznie, biegają tutaj na placu, wiesz, coś tam robim, do cerkwi, telefony. Ale no, oczywiście trzeba to, że naści czas dla dzieciatka, więc dumę, że się tak składaje się, że ja jecho na kormlu, on cichutko sobie zasypaje i po prostu chyba znajesz, że maje być grzeczny, że maje pomachać i mami. To naprawdę dla mnie duża poloka.
1: Mają próbę, gdzieś 57, znajdź ten chór. Zapytasz pani w recepcji, tam w portierni, który oni ten pokój wzięli, dobrze? I powiedz, że na obiad już zabiera ich.
4: Dobrze. Samochodem.
1: No dobra, to idź najpierw z nimi. Dobra, to idź.
3: Zawiązujcie jakieś znajomości, wymiana doświadczeń, wzajemne zaproszenie, też to, bo dostajecie o innych festiwalach. Na bazie naszego festiwalu powstaje inny festiwal. Jest piękny festiwal w Grodnie, którym no, tak nieskromnie pochwalił się, wlając się jakby takim baćką chryszczonym, ponieważ ja tam pomagam im o stwory. Każdy rok będę tutaj cypier zapraszają, to jeżdżę jako член jury. I zrozumiał, że ten festiwal dostrzegaje naszego festiwalu. Także to się cieszy. Nie smutyłbym się tym, że gdzieś wyrastają jakiś nowy festiwal, który dla nas jest konkurencyjny. Nie, na odwrót, starałem się pomóc, bo to jest na dobra sprawa.

U reportaży wystąpili ojciec Michał Niewierewicz, Anna Nikiciuk, Sławomir Antypiuk, Łodzimir Labiecki, Dariusz Zimnicki.

0: Радио Рация.
1: Kom sława, kom chwała, kom chwila uśmiech dała, komu dotyka, kom błysk, komu marzyć, komu śnić.

najpierw was ustawię, poprawię, dobrze? Później się przeżegnamy i dzielimy się na pół, czyli tak jak jest bastener z pierwszych.

Być dyrygentem jest to praca naprawdę i trudna, i stresująca. Ale to kiedy chór zaspiewaje tak, jak chce to dyrygent, jest po prostu jakaś satysfakcja, jest to nagroda za ten stres, za to, co człowiek płynie.

0: Самое важное tutaj to jest przede wszystkim modlitwa, to jest duchowość tego wszystkiego. I dla mnie oczywiście to jest bardzo ważne, kop organizacyjnie wszystko zgrać, kop każdy dojechał, kop się byli zadowolony, ale najważniejsze, samo najważniejsze to odbiór to, że publiki, bo ludzie tutaj też przychodzą. Ja znają tam czasami każą, że ojku, szukają jakiejś egzotyki, kop jak było najbolsz chorób, ale dla mnie przede wszystkim liczyć się to je kop odbiór był pozytywny, to znaczy kop ludzie mogli poczuć w tym wykonawstwie taką modlitwę, pokoru i jakby mogli przez się te występy być bliżej Boga i przede wszystkim dla mnie to jest jakby duchowość tutaj.
1: Kiedy słuchasz той ці інший колектив, хор, ці ансамбль, ось перш за все, я, наприклад, звертаю увагу на ту молитовність, з якою співає гэты колектив. По-друге, конечно, уже на професійне некоторые, може, сторонки виконання того ці іншого твору, на подбор репертуару, бо ёсць уже твори, які добре відомі усім, ёсць твори, які ще чекають своїх виконавців, ёсць твори, які треба адраджаць. Гэта шмат таких малавядомых кампазітараў, можа, якія тварылі ў той ці іншай мясцовасці. Ёсць распевы, местныя распевы, так званыя, якія трэба захоўваць, бо яны захаваліся і дайшлі да нашага часу толькі ў выключна ў вуснай традыцыі. Вось гэта справа для навукоўцаў, каб іх запісаць, занатаваць і данясці да нашых дзяцей і ўнукаў, каб яны захаваліся.
2: Я акурат рубнеш навучаю прыгатовлю будучых рэгентам, салончыкам, бо я тут власне школу залажыў. Сам быў цераз вели літ дырыгентам. Єсть то праса, направду, і трудна, і стресуюнца. Але тоді, коли хор заспіває так, як хоче то диригент, є попросту якась сатисфакція, є то нагорода за той всі, за той стрес, за той все, то, що чоловік поніс. Для мене хіба не грає такої великої ролі, чи то є хор менський, чи хор жіночий, чи мішаний. Важне, щоб хор співав так, як повинен співати музику церковну, що є то штука, але штука церковна. To nie jest śpiew dla splendoru, to nie jest śpiew dla jakichś braw, a jest to śpiew dla Boga. Ta muzyka, ona bardzo głęboko zapadaje u każdego człowieka i tutaj na festiwalu pojawiają się masa ludzi i z Polski, i z zagranicy. Często nawet nie rozumieją sensu tej muzyki, ale ta muzyka tak na nich działa, że oni chcą jej słuchać. Że jest to coś tak jak prawosławna ikona, starają się człowieka preobrazować. I to jest ważne. Naturalnie tak samo jeśli chodzi o kompozytorów. Lubimy moim kompozytorem jest to Aleksander Archangelski, który był wielkim bohosłowem, znał i pięknie harmonizował tę muzykę. Bo to jest tak jak z ikonu. Może jakiś wziąć się znany mostak za tworzenie ikony, ale nie ma żadnego pojęcia o teologii ikony, o jej modlitywności. No i on może stworzyć bardzo piękne dzieło. Będą się podziwiać, jak to pięknie, każdy tam szczególik jest, ale to nie będzie ikona. Ona to będzie martwa natura. I właściwie tu takim jakby klasyfikatorem jest sam naród, bo taka jest prosta babuszka. Czasami przed oddaniem ikony stanę, będę modlić się, a koło tej nawet pory przejdę, bo ona nie z sobą nie daje. Tak samo jest z cerkowną muzyką, że wcale nie musi być to wielkie nazwisko, no bo dzisiaj tak podkreślające, tam no, Penderecki, Twardowski, no to wszystko dobre. Ale to, kiedy ta muzyka nie oddziaływa na człowieka, to nie jest cerkowna muzyka. Jest to utwór muzyczny, naturalnie, ale to nie jest cerkowna muzyka w naszym pojmowaniu.

0: przyjemnością przyjąłem zaproszenie, żeby zainaugurować tegoroczną Hajnówkę. Nie zawaham się użyć słowa, że mieliśmy przeciążony sezon. Zaśpiewaliśmy dwa olbrzymie oratoria, co jest jak najbardziej pracą na dwa lata dla każdego chóru akademickiego. Po czym przygotowaliśmy program a cappella i czuliśmy, jak nasza wytrzymałość pęka w szwach. I właśnie w tym momencie dostałem telefon z Hajnówki, że zapraszają nas tutaj. Opowiedziałem to chórzystom i, że tak powiem, wszyscy bez zamknięcia zgodzili się jeszcze pracować dodatkowo, dlatego że ta cerkiew i ta muzyka jest pewnym symbolem, pewnym wyzwaniem, takim pójściem w inny świat wręcz.
1: Muzyka cerkowna ma w sobie jakiegoś ducha, bo ona mówi coś do człowieka. A najlepsze odczucie to właśnie w cerkwi. Czy to będzie mała cerkwa, czy to wielka cerkwa. Czasem słuchajcie krasiwo choru, cerkowno, akademicko, zawodowo. Pięknie śpiewają. No ale od ich nie ma tego ducha, nic od ich nie czuci. Czuci krasiwy, piękny głos. Natomiast jak wyjdę chór z maleńkiej dzierewni, z maleńkiej parafii, kobiety, które na sztodeń nie znają nut, nie znają nic. One śpiewają do Boga. One nie śpiewają tylko po wyraki, nie śpiewają dla ludzi, one śpiewają dla Boga. I to jest coś im

0: przede wszystkim przyjeżdża dużo chorób, które zostawiają swoje płyty, a to nie jest robota, którą ja odroblu od kotoruś tam do kotoruś i zostawiają i idą, bo to jest część mojego życia, modlitwa, to jest na każdy dzień. I dlatego jest ta muzyka cerkowna, przede wszystkim w mojej chaci i to, że starał się przekazywać przede wszystkim to moim dzieciom. One jeszcze małe, ale pomału, małymi kroczkami to, że chciałaby taką duchowość i modlitwę wpoić moim dzieciom.
1: Wy się nie słyszycie? A zamieńcie się miejscami.
2: A jak zamknę o to?
1: Dobra, to tak może być tylko troszkę. To choć tak, żebyś tak stał. O tak, o mnie. Dobra, Kasia, na środku.
3: Robię o koncerty w innych miejscowościach, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach, w Czeremsi, w Rudku, w Michalowie. A także bardzo piękny koncert w sercu Puszczy Białowieskiej, w ośrodku Jagiellońskim. My nazwali, że to jest taka uczta folklorystyczna, ponieważ tam występują chory i reprezentują w takiej naturalnej scenerii muzyku swoich narodów. Koncert cieszy się bardzo wielkiej popularności, przyjeżdżają ludzie, tam no kilka tysięcy spotykają się. Jest jeden warunek, niebo było czyste. Ponieważ zamiennika na to miejsce nie ma.
0: Moja siemia i ja se byli związani z cerkwą, dlatego ja bardzo cieszę się, że mogę pracować przy festiwalowi. Przede wszystkim człowiek stara się modlić i chodzić do cerkwi, a śpiew cerkiewny, no tak jak się każe, że molim się podwójnie. Mnie przede wszystkim organizacja tutaj tego festiwalu i praca daje taką ogromną siłę, bo człowiek kontaktuje się z tymi chórami i baczy ich zaangażowanie, baczy ich ogromną modlitwę, to i śpiew, który przygotowuje 30 rok, po prostu spotykałem się w maju i to jest naprawdę taka ogromna dla mnie nagroda. I prawdę skazałszy i taka ja podtrymka w mojej modlitwie, jakoś tak mi to daje sił. I jakoś tak czuję, że Bóg jest bliżej po prostu mnie. Naprawdę dobrym jest się tym. Praktycznie tydzień temu urodziła dziecię drugie. No i teraz jestem w robocie. Ale ja dużo bardzo moliła się przed się tym siem. Chociaż ja tak prosiła Boga, jak urodzicie to je dzieciatko, kowone zdrowe.

0: nimi dobro to idź.
1: No. Zobezujcie jakieś znajomości, wymiana doświadczeń, wzajemne zaproszenie, też to, bo dostajecie o innych festiwalach. Na bazie naszego festiwalu powstaje inny festiwal, jest piękny festiwal w Grodnie, którym no tak nieskromnie pochwalił się, wlałeś się jakby takim baćką chryszczonym, ponieważ ja tam pomagam im o stwory, ty każdy rok będę tutaj cypier zapraszają, tam jeżdżę jako член жири. I zrobią, że ten festiwal dostrzegaje naszego festiwalu. Także to się cieszy. Nie smutny był się tym, że gdzieś wyrastają jakieś nowe festiwale, które dla nas jest konkurencyjne. Nie, na odwrót, staram się pomóc, bo to jest na dobra sprawa.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.